asomdwoe yankopɔ ɛnka ho na ɔntene nem nkyerɛ wo ɛkyerɛ yɛdwoa da a menim adeɛ a wokɔ hwɛ wɔtena na meserɛ onyame tumi no ɛne ne bankase na bɔmbɔ no ne kɛseɛ no sɛ ɔnhwɛ wo so ma wo ho